Abraham ni onyankopon nante nokrem bra wura de fra ne kachira ne se meni onyankopon twie dia po nante meni na yepe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyie sitiem amen.